0: ktoś dzwoni, jeszcze szeryf cię przegoni. Masz już sądzić kilka spraw, a nic, a
1: pipa, pipa, pipa.
0: Dosyć mówię ciemna maso, już mi cierpliwość